Jest obligatorem systemem stał. Kiedyś na wokalu na zimno w całym instytucie całkowicie